0: wieczorom i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią serii operacji plastycznych. Nie waha się ani sekundki.
0: Następne co pamięta to bandaży na japie i pielęgniarka.
2: Jak się pani czuje? Black.

0: слово. То, але поки що йде до ескалації. Я так розумію, що ескалація ця не тільки з боку Росії виходить. Ну, що ще можемо сказати перед тим, як долучити ще одного нашого гостя? Чи встигаємо, точніше, ми поговорити ще про щось? Давай перепитаємо в Олега Яковенка. Так, вже є гість на зв'язку, то не будемо тоді зволікати, а переходимо прямо до нього.
1: Отож, у Польщі деталі гучніше говорять про діяльність так званих громадянських патрулів. Журналіст газети «Виборчий» Рафал Гурський під виглядом звичайного учасника потрапив на з'їзд організації у Болеславці і почув там не лише розмови про безпеку. Учасники говорили і про українців, і про іноземців. І говорили про них як про загрозу. Водночас обговорювали створення груп швидкого реагування, які могли б самостійно втручатися в ситуації з участю іноземців. Отож, чого бояться ці люди? Чому вони збираються? Чого вони хочуть? Про це все дізнався наш колега, який зараз з нами на зв'язку. Це журналіст газети «Виборчий» Рафа Огурський. Дзień dobry, дякуємо, що дійсно єсть пан з нами.
2: Дзień dobry, вітам Państwa.
1: Ну і зачнімо від початку. Що пан побачив, коли достався до środka патрулі обивательських, і яке було перше враження в ogóle?
2: Перше враження було dość dziwne, ponieważ to w gruncie rzeczy są normalni ludzie, których spotykamy każdego dnia w sklepie, na poczcie czy w restauracji. Natomiast im dłużej się z nimi rozmawia, tym te demony ksenofobii i jakiegoś takiego nacjonalizmu chorego coraz bardziej pukają do bram ich myśli, zaczynają uzewnętrzniać się, kiedy tylko poczują, że są bezpieczni i mogą rozmawiać o tym, co naprawdę siedzi w ich głowach.
1: Mhm. Дивно дуже себе відчував пан Рафал, коли він туди відправився, тому що це звичайні люди, яких ми можемо бачити кожного дня, перебуваючи у Польщі, в магазині, або на пошті, або ще десь. Але чим більше з ними говорити, і чим більше вони розслаблено себе почувають, тим більше в них йде проявів цієї ксенофобії, якоїсь такої надзвичайно великого націоналізму. І тоді вже вони починають говорити все, що вони думають. І що такого пан услышав там в ogóle? І якби мог пан оповідять, бо слухачі о тим не відео, як то все ще відбувало? Чи то було збит тяжке, щоб там ще достати? Цілу ту дорогу, якщо можемо просити, дуже то інтересує нас.
2: No, teoretycznie bardzo łatwe, ponieważ wystarczyło, że zgłosiłem się jako chętny do Stowarzyszenia Patrole Obywatelskie, płaciłem 10 zł składki członkowskiej i dostałem zaproszenie na zlot patroli obywatelskich, na których odbywało się walne zgromadzenie zarządu. Więc jakby ja od 2 lat circa obserwuję patrole obywatelskie, napisałem już kilka tekstów na temat ich działalności, więc przede wszystkim trzeba ich obserwować, ponieważ oni mają dosyć, jest to bardzo hermetyczna grupa przede wszystkim. Kiedy tam pojechałem, prawdę mówiąc, nie wiedziałem czego się spodziewać, choć przez, tak jak mówię, no przez 2 lata też słuchałem ich na zamkniętych pokojach, na Signalu, czy też na Telegramie, w którym obradowali po nocach i mówili różne dziwne rzeczy. Natomiast gdy pojechałem tam, tam była taka atmosfera, powiedziałbym, to było w ogóle zorganizowane na kempingu. To był taki duży, rozległy kemping nad jeziorem Bóbr, więc to ich spotkanie było podzielone na kilka segmentów, no ale tym głównym, najważniejszym sobotnim wydarzeniem było właśnie walne zgromadzenie członków. Zanim się to walne zgromadzenie rozpoczęło, były takie, powiedziałbym, luźne rozmowy w kuluarach i to tam słyszałem najwięcej tych rzeczy, do których tak naprawdę, no bo wiedzą Państwo, to trochę jest tak, że ci zarządcy, oni muszą się trochę trzymać w ryzach, trochę stopować ludzi, którzy mają naprawdę wyrywni do robienia rzeczy, które nie przystoi, więc oni tonowali nastroje, natomiast w tych kolorowych rozmowach właśnie padało najwięcej pomysłów. Tam na przykład padło takie hasło i to było dla mnie najdziwniejsze w tym wszystkim, kiedy rozmawialiśmy na temat, powiedziałbym, jakiejś takiej zależności i braku suwerenności państw, co jest bardzo popularne teraz w tym momencie w środowiskach polskich prawicowych, tych ultraprawicowych, tak? To hasło, że premier Polski Donald Tusk chodzi na pasku Niemiec. No to w momencie, w którym rozmawialiśmy o tego typu retoryce, nagle jeden z członków wrzucił totalnie bezrefleksyjnie, że każdy jest komuś podległy, Hitler był podległy Izraelowi. I to, wiecie, i problem polegał na tym, że oprócz mnie tam nikt nie był zszokowany. W sensie to po prostu

prostu przeszło totalnie bez echa, jakby ktoś powiedział, że po poniedziałku jest wtorek. Potem oczywiście to przechodziło na takie dużo głębsze rzeczy związane z działalnością patroli obywatelskich. O tym, w jaki sposób otrzymać dostęp do broni, o tych właśnie o obywatelach Ukrainy, którzy nocą jeżdżą po lasach, żeby tam zmawiać się przeciwko Polaków, o Kolumbii.

0: обії. Оце саме стає небезпечним. Вони пишуть про те, що люди в іншою кольором шкіри або з інших країн, які спілкуються іншою мовою, вони якісь небезпечні для Польщі і щось потрібно з ними робити. Ну і власне відіми теж мовляв і пропагуємо теж люди обці, назви то попросту обці, з якогось поводу, сон небезпечні. З чого то виніка? Длачого? Чи то є такий реальний ленк? Чи то є потреба бути в якійсь спільноті? Які са мотивації того всього?
1: Wydaje mi się, że to jest ta potrzeba, znaczy oczywiście oni są ofiarami pewnej propagandy, pewnej narracji, która pokazuje filmiki z Zachodu, prawda, z ulic Paryża, w których kilku czarnoskórych mężczyzn na przykład tańczy. No i to jest dla nich zagrożenie, bo co się wydarzy, jeżeli to zostanie przeniesione do nas? No nie wydarzy się nic, będą sobie tańczyć, jakby nie ma z tym żadnego problemu. I to zamyka ludzi w bańkach i oni mają taką potrzebę po prostu uwspólnotowienia swojej nienawiści, która wywodzi się po prostu z jakichś, tak mi się wydaje, z jakichś nieprzepracowanych rzeczach, które wydarzyły się w ich dzieciństwie, z tej nienawiści, która drenuje ich i w momencie, w którym są w tym bezpiecznym jakimś takim, w jakimś takim towarzystwie, no zaczyna to się wszystko uzewnętrzniać, a w kupie siła, prawda? Ponieważ patrole obywatelskie, kiedy oni wychodzą na ulicę, to nie są patrole, w której jest jedna osoba, nie ma jednego szeryfa, który pójdzie i będzie patrolować, tylko to zawsze musi być grupa, bo w kupie siła, bo oni się czują mocniejsi i wtedy mają tych tak zwanych przytakiwaczy, prawda? To było najciekawsze w tym wszystkim, że każda, nawet najbardziej ekstremalna opinia wygłaszana podczas tego zlotu nie była w żaden sposób poddawana jakiejś takiej krytycznej analizie, czy nie było argumentów przeciw, tylko wszyscy klepali się po plecach i wszyscy czytali jedną książkę tak naprawdę i zgadzali się co do jej treści.
0: Znaczy tak, zwisto tam wychodzą tak śludy, вони жертви пропаганди, показують якісь фільми західних країн, наприклад, з Парижу, де якісь, не знаю, людина з темною шкірою, з темним кольором шкіри, танцює десь там, і потім вони роблять з цього якусь велику проблему, що а якщо це буде в Польщі, що може трапитися, якщо це пройде в Польщі, і польські вулиці будуть виглядати як паризькі, ну тут пан Рафал каже, нічого не зміниться, бо просто буде танцювати людина на вулиці, і все. Але вони утворюють таку спільноту, яка підсичує ненависть, тому що в гроні, в команді сила, і вони от відчувають, виливають цю фрустрацію разом, усі разом себе набагато краще. Ну і не було ніякого критичного аналізу в цьому всьому. Вони всі підтримують один одного, і виходить так, якби вони прочитали якусь книжку, як виглядає світ одну, і всі думають так само. Якесь таке стадне мислення в них вмикається, і це така от спільна думка. Добре, jeżeli oni widzą, że jest niebezpieczeństwo od migrantów za granicę, że powiedzmy, jak ulice polskie będą wyglądać tak jak ulice francuskie, to jest w tym jakieś niebezpieczeństwo. Jednak jakimś jednym z głównych graczy zagrożenia potencjalnego, ich domniemaniu, są Ukraińcy. To są ludzie bardzo podobni kulturalnie, kulturowo bardziej, jakby są jednak tymi migrantami takimi samymi, jeżeli chodzi o religię, o wszystko. Właśnie dlaczego w takim razie oni tutaj szukają niebezpieczeństwa? Co Ukraińcy takiego złego na ich zdaniem robią?
1: Ciężko powiedzieć. Oni się opierają o propagandzie, którą sączy Putin w zasadzie od początku pełnoskalowego ataku na Ukrainę, który przenika przez, pisałem zresztą taki tekst bardzo dużo o tym, w jaki sposób rosyjska dezinformacja przenika do polskiego społeczeństwa. Ten łańcuch od kremlowskich propagandystów na Telegramie, przez polskie konta na Telegramie, potem polscy politycy związani gdzieś tam z jakąś takimi sympatiami rosyjskimi, aż do ogólnego społeczeństwa. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej, ten algorytm portali społecznościowych, które nie dają żadnych krytycznych na twoje poglądy rolek, ponieważ ryzykują temu, że jeżeli pokażą ci coś, co ci się nie spodoba, to zrezygnujesz po prostu z użytkowania ich. I wydaje mi się, że to jest główny problem, ponieważ jakby pamiętajmy o tym, że każdy człowiek, kiedy dorasta, potrafi wytworzyć, wykreować sobie coś w rodzaju krytycznego myślenia, czyli niezgody na to, co widzi. Ale jeżeli jesteśmy cały czas utwierdzani, że jest jedna słuszna wersja historii, to oni jej hołdują. I oni powtarzają wszystkie rzeczy, które mówi propaganda rosyjska, czyli że Ukraińcy rzekomo zabierają pracę Polakom, że Ukraińcy rzekomo mają

0: це теж збитки. І пана Смирнина підказує приклад. Загуде закликоче вода, ламаючи містки, зносячи хистки перепони, несучи за собою людям шкоди і втрати. І усталений зворот – завдавати втрати або завдавати втрати, або ж завдати. І це доконаний вид.
1: Втрата, утрата. Утрата, страта по-польську – jedno z najtrudniejszych słów współczesności. Liczenie strat, katalog, wykaz, spis, lista strat z każdym dniem, z każdą godziną staje się coraz większa, coraz dłuższa, a my pół na pół. Jan Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, słownikowo analizujemy, choć dziś troszeczkę z drżeniem serca. Słownik języka polskiego PWN – strata. Strata to coś, co się przestało posiadać. Również fakt, że się przestało coś posiadać, jak to często bywa, definicja słownikowa zupełnie nie oddaje głębi i dramatyzmu pojęcia strata. Zwłaszcza drugie znaczenie. Strata w przedsiębiorstwie, wielkość, o którą uległy zmniejszeniu własne fundusze. Stratą nazywamy niepożądany ubytek czegoś, co się wcześniej posiadało. Cytaty. Według szacunków, straty ekonomiczne spowodowane przez zmiany klimatyczne będą się podwajać co lat 12. Tak pisze Gazeta Ubezpieczeniowa. Od zmian klimatycznych trudno wykupić polisę w dzisiejszych czasach. Strata to odejście osoby z bliskiego otoczenia z powodu jej śmierci lub z powodu, że po prostu odeszła. Przedwczesna śmierć Olgi Havlowej jest także dla nas ciężką stratą. Polskim przyjaciołom Czech będzie jej odtąd bardzo brakowało, pisała przed laty, bo w roku 1996 Gazeta Wyborcza. Strata to również ogół szkód, jakie poniósł w trakcie działań militarnych oddział wojskowy. Cytat przykładowy również już z dość odległych czasów. W marcu 1995 roku 30 tysięcy tureckich żołnierzy dokonało inwazji, która miała, cytat, raz na zawsze rozwiązać problem kurdyjski. Obie strony poniosły znaczne straty, a problem pozostał. Jak wiemy, problem pozostaje do dziś. To również cytat z Gazety Wyborczej. Znaczenie straty jako niepożądanego ubytku, określonego rodzaju surowca, który znajduje się w obiegu zamkniętym. Mieszkańców niepokoją straty energii, spowodowane czym? Ano między innymi złą izolacją przewodów dostarczających ciepło. Taki artykuł Ciepło, coraz cieplej, Dziennik Powiatu Bytowskiego pisał przed 26 laty. Strata jako ubytek określonego rodzaju wartości, za pomocą której mierzony jest wynik rozgrywki sportowej. Do tego w przeciągu niespełna 20 minut Kłos zdobył 3 bramki, więc mieliśmy spore straty do odrobienia, pisał pewien dziennikarz sportowy. Strata bezcelowy w opinii mówiącego, ubytek czegoś, co ktoś musi zużyć, aby osiągnąć skutek, jaki sobie zamyślił. Szkolenie moich żołnierzy to strata pieniędzy. Z większości i tak nic nie będzie, mówił pewien bardzo surowy dowódca w rozmowie z pewnym skrupulatnym dziennikarzem. Utrata również, jak już wspomniałem, jest w polszczyźnie takie słowo, które podaje rękę ukraińskiej w tracie. Utrata, fakt, że ktoś został pozbawiony kogoś lub czegoś.
0: І про втрати, страти і утрати сьогодні ми будемо говорити. Це наше слово дня. Сьогоднішній музичний урок буде теж про втрату. Але перед тим, як ми послухаємо пісню з музичного уроку, послухаємо польську ілюстрацію до нашого сьогоднішнього слова дня «Утрата» Моніка Бродка.

хлопець ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zwykle tak pewnym krzyku wszystko zamilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam, Boże mój, na rynku cały lud, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię, tyś samochodem przybył raz. A koło ciebie siedziała ona, żona, czy narzeczona, przez mgłę widziałam razem was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, serce ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, sobie wprost pod nogi, tucąc mnie pełen trwogi, co pani jest, spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna.

kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polskę.

0: w marcu 1995 roku 30 tysięcy tureckich żołnierzy dokonało inwazji, która miała, cytat, raz na zawsze rozwiązać problem kurdyjski. Obie strony poniosły znaczne straty, a problem pozostał. Jak wiemy, problem pozostaje do dziś. To również cytat z Gazety Wyborczej. Znaczenie straty jako niepożądanego ubytku, określonego rodzaju surowca, który znajduje się w obiegu zamkniętym. Mieszkańców niepokoją straty energii, spowodowane czym? Ano między innymi złą izolacją przewodów dostarczających ciepło. Taki artykuł Ciepło coraz cieplej Dziennik Powiatu Bytowskiego pisał przed 26 laty. Strata jako ubytek określonego rodzaju wartości, za pomocą której mierzony jest wynik rozgrywki sportowej. Do tego w przeciągu niespełna 20 minut Kłos zdobył 3 bramki, więc mieliśmy spore straty do odrobienia, pisał pewien dziennikarz sportowy. Strata bezcelowy w opinii mówiącego, ubytek czegoś, co ktoś musi zużyć, aby osiągnąć skutek, jaki sobie zamyślił. Szkolenie moich żołnierzy to strata pieniędzy. Z większości i tak nic nie będzie, mówił pewien bardzo surowy dowódca w rozmowie z pewnym skrupulatnym dziennikarzem. Utrata również, jak już wspomniałem, jest w polszczyźnie takie słowo, które podaje rękę ukraińskiej w tracie. Utrata, fakt, że ktoś został pozbawiony kogoś lub czegoś.
1: І про втрати, страти і утрати сьогодні ми будемо говорити. Це наше слово дня. Сьогоднішній музичний урок буде теж про втрату. Але перед тим, як ми послухаємо пісню з музичного уроку, послухаємо польську ілюстрацію до нашого сьогоднішнього слова дня «Утрата» Моніка Бродка.

0: a także nasze macierzyste Polskie Radio, a także znane przedwojenne wytwórnie płytowe.
1: Так, тож Андрій Власт – це була людина дуже впливова, відома. І справді він писав тексти і для театрів кабаре, і для опереток. Співпрацював з Польським радіо. І я думаю, що ми ще будемо повертатися до його текстів не раз в наших музичних уроках.
0: Po roku 1914, jeszcze podczas studiów uniwersyteckich, Andrzej Włast pisał regularnie dla scen rewiowych w Łodzi i w Warszawie. Dla Mirażu, Czarnego Kota, Biba, Bo i Stańczyka w latach 1922-1927 był kierownikiem literackim legendarnej rewii warszawskiej, wielokrotnie już wspominanej na muzycznych lekcjach Kwi Pro Quo. Miał również Andrzej Włast wielki i dość rzadki talent doskonałego impresario.
1: Ідучи за прикладом паризького рев'ю Фолі Берже, він створив у польській столиці модний музичний театр кабаре «Нове перське око», але невдовзі після того, як було створене «Нове перське око», перейменовано його на «Морське око». І цей театр кабаре став невід'ємною частиною історії польської сцени, і кабаре з 1933 по 35 рік Власт був директором великої оперети, тобто величезного музичного залу на вулиці Каровій у Варшаві. І його часто називали Мідасом варшавської розважальної сцени міжвоєнного періоду.
0: Powiedzmy jeszcze kilka słów o autorze muzyki. Muzykę stworzył Zygmunt Białostocki, wybitny polski kompozytor pochodzenia żydowskiego. On to właśnie połączył rytmikę klasycznego argentyńskiego tanga z tradycyjną, melancholijną melodią hasycką. My dzisiaj posłuchamy Rebeki w wykonaniu Zofii Terne, piosenkarki kabaretowej urodzonej w Równem na Wołyniu jako Wiera Heiter.
1: I same wykonanie Zofii Terne z 1932 roku jest pierwszym zapisem na gramofonii Platiwcy wykonania tango Rebeka.
2: Przy życiu i serce me w ukryciu ci poszedłemu, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zwykle tak pełnym krzyku wszystko zamilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam, Boże mój. Na rynku cały lud, a na mnie błyszczy biały, weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było to

chciałam razem wam. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, serce ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, tobie wprost pod nogi, tucząc mnie pełen trwogi, co pani jest, pytałeś mnie.

0: Również pojęcie kinematograficzne, filmowe, ujęcie dokonane kamerą wykonujące określony ruch dookoła swej osi, służące do zorientowania widza w otoczeniu, do śledzenia poruszającego się obiektu, wreszcie do łączenia dwóch ujęć bez uciekania się do montażu. Film panoramiczny. W sztuce panorama malowidło sporych, dużych, pokaźnych rozmiarów, często o treści batalistycznej, malowane na płótnie, rozpiętym na wewnętrznej ścianie okrągłego, oświetlonego z góry budynku, często uzupełnione takie malowidło jest rzeczywistymi akcesoriami i daje taka panorama widzowi wrażenie autentyczności. Wielka panorama racławicka, Styki i Kossaka. Również panoramą nazywamy rotundę, czyli budynek, w którym taki obraz panoramiczny jest prezentowany. Czwarte słowo przestarzałe. Panorama, urządzenie, w którym ogląda się przez szkła powiększające szereg przesuwających się obrazów. Duże ciekawo, tak?
1: Duże ciekawo, tak, tak.
0: Bolesław Prus, lalka. To służąca, to drwal, to jegomość w rogatywce szli w jedną i drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Karety, kocze, sanki przesuwały się koło wielkich wschodów jak cienie w panoramie. Albo ze szczytu kopuły, która jest najwyższą ze wszystkich gmachów w Paryżu, widziałem liczne panorama całego miasta. Był Neapol, jest Paryż, a za chwilę pomyślimy sobie o innej panoramie. Tymczasem jeszcze wspomnę, że Paryż oglądał Juliusz Słowacki. Skąd pochodzi to wspaniałe słowo panorama? Oczywiście z języka greckiego pan plus orama, widok, widowisko. A tymczasem mamy lato i zachęcamy serdecznie do tego, żeby widoki wakacyjne zapamiętać na dobre, żeby je cenić i pielęgnować wtedy, kiedy trwają i roztaczają się przed naszymi oczami. Papa Dance, panorama Tatr.

0: Smutna piosenka, ale przyprawiła nas o uśmiech. Tyle zostało z tej wielkiej miłości, z tych wspaniałych wakacji. Zdjęcie z panoramą Tatr Papa Dance. Panorama Tatr Papa Dance, polski zespół synth-popowy założony w dalekim roku 1984. Później wielokrotnie zawieszał działalność, dzielił się na dwa zespoły, ale w jakiejś tam postaci trwa i wciąż nas raduje. Dzisiejsze słowo dnia: panorama w audycji Pół na Pół. Panorama górska, panorama murów, ruin, skał, kotliny, lasu, łąki, szczytów, to wszystko nas interesuje. Panorama wyspy, panorama miasta, panorama stolicy, a także panorama Półwyspu Krymskiego.
1: Я хотіла написати панораму, каже про роботу над романом «За перекопом є земля» його авторка Анастасія Левкова. Крим має багато імен і багато облич, деякі з них дедалі більше забуваються. Як далеко сьогодні Крим лежить від України, Європи? Чи залишиться окупований Росією півострів назавжди міфічним, нереальним краєм? На ці та інші запитання Левкова відповіла Марчину.
0: Джамала, а пізній слухаємо розмови. Dzielcie się z nami wrażeniami, piszcie do nas na 50 na 50 małpa.polskieradio.pl. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół.

0: Hitu, bo melodii tej piosenki nikomu przedstawiać nie trzeba. Wersja kultu z całą pewnością trafi na muzyczną lekcję języka polskiego, żebyśmy zrozumieli, o czym tak naprawdę zaśpiewał Kazik Staszewski, ale teraz nie o dole gitfunfla młodego nam chodzi, a o słońce, które wzeszło wraz z tą piosenką. Dzisiejsze słowo dня – Сонце.
1: І сонце – таке слово дня ми сьогодні вибрали, а повертаючись до цієї пісні, я трішечки боюся її брати на музичний урок, тому що там стільки незнайомих для мене слів, що треба не один словник переглянути.
0: Вątpię, чи są takie słowniki, але спробуємо зрозуміти, о co там chodzi, бо я również не до końca розумію слова. Tradycja, tak podają muzycy zespołu Kult w opisie tej piosenki. Wracając do słoneczka, słońca naszego, według słownika języka polskiego, słońce czym jest? Jest centralnym ciałem układu słonecznego. Widzimy je na niebie w dzień w postaci ognistej kuli. Słońce po drugie to, mówimy tak często, po prostu światło wysyłane przez to ciało. Trzecie znaczenie, być może najważniejsze, pieszczotliwie słońce, mówimy o osobie ukochanej lub bardzo lubianej, słonko. Aktywność słoneczna słońca, zjawiska na powierzchni słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp. A jeśli zajrzymy do wielkiego słownika języka polskiego, znajdziemy tam cytat o słońcu będzie. Czerwone, ogromne słońce wisiało nisko nad horyzontem, gdy kamienistą drogą podjechaliśmy w najbliższe sąsiedztwo wzgórza o nazwie Polana. Zbigniew Nienacki, Księga Strachów. Raziło słońce, upał wzmagał się, z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu. A kiedy mówimy o słońcu jako miejscu, w którym szczególnie intensywne jest odczuwanie tego ciała zwanego słońcem, to na przykład możemy sobie znaleźć taki przepiękny cytat. Ci, co musieli chodzić po słońcu, to mieli przerąbane. A my mieliśmy dobrze i cień, i piweczko.
1: Ho, ho.
0: Marek Kochan, ballada o dobrym dresiarzu. A słońce w znaczeniu ciało niebieskie, cytacik, potwierdziła się nasza głęboka wiara w to, że wokół obcych słońc również krążą planety. Piotr Cieśliński, Aleksander Wolszczan, Kosmos, Gazeta Wyborcza, rok 1995. I wreszcie o ukochanej osobie. Do widzenia moje słońce, Wojciech Żukrowski, Kamienne tablice. Gładził mnie po szyi. Szkoda cię za barkiem. Zbyt piękna jesteś, słońce, aż razisz w oczy. Jarosław Abramow, Neverly, Młyn w piekarni.
1: Тут таке порівняння дуже пряме із сонцем, так? Аж разиш в очі.
0: Аж до przesady świeci ta dama. I jeszcze jeden cytat, bardzo, bardzo symptomatyczny. Moje słońce jest tak cholernie zazdrosne, że aż czasem nie wiem, co mam z nim zrobić. Аж страх odezwać się do kumpla na ulicy.
1: Z życia wzięte.
0: Tak, źródłem tego życiowego cytatu jest internet. Gadu, gadu, a teraz niechaj poświecą nam trochę Happy Sad.

0: Дуже мені ця пісня подобається. Сонце, навчи мене бути таким і світити усім.
1: Bardzo promienna, jasna piosenka. Wowa zi Lwowa i wszystko jasne jak słońce. Jeszcze garść frazeologizmów ze słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jasne jak słońce na niebie. Coś całkowicie zrozumiałe, nie budzi żadnych wątpliwości. Rzucać się z motyką na słońce, porywać się z motyką na słońce, znaczy robić co? Chcieć dokonać rzeczy niemożliwej, bo wymagającej środków, których się nie ma. Porwanie za broń byłoby szaleństwem. To byłoby porwanie się z motyką na słońce. Łapać słońce. Ciekawe, że ten zwrot występuje w gwarze żeglarzy, to znaczy mierzyć wysokość słońca nad horyzontem, ale ci, którzy chcą opalić różne części swojego ciała, których zazwyczaj nie opalają latem, również łapią słońce. Szukać plam na słońcu, cóż to znaczy? Ha, doszukiwać się błędów, wad, usterek. Niekoniecznie tam, gdzie one rzeczywiście są. Wstać ze słońcem. Rozpocząć na przykład pracę o wschodzie słońca, skoro świt. Pod słońcem, podobnie jak po ukraińsku, znaczy na całym świecie, na całej ziemi. Henryk Sienkiewicz pisał o aktorach tak. Artyści teatralni są najdrażliwszymi ludźmi pod słońcem.
0: А може найвражлившими людьми? Не дражливими такими роздратованими, а такими вразливими, чутливими.
1: Може. Не ujrzeć, не oglądać słońca, не zobaczyć więcej słońca, то tyle, co. Być martwym, nie żyć. Dzieci moje, śmierć mię ciśnie, jużem bliski mego końca i nie ujrzę tego słońca, które wam jutro zabłyśnie. Franciszek Karpiński. A odwrotnie, ujrzeć słońce znaczy tyle, co urodzić się. Henryk Żewuski. Ja nigdy nie zapomnę Siedmiogrodu. Tam ujrzałam słońce, tam przepędziłam szczęśliwe lata mojego dzieciństwa. No i oczywiście jeszcze raz przypominamy, ktoś ukochany, ktoś będący czyjąś radością, czyimś szczęściem, czyimś słońcem. Wiele jest pieśni na temat żalów matki za synem oddalonym lub zabitym kiedyś na wojnie. On jej sokołem, on jej słońcem, on jej całą pociechą. Władysław Syrokomla. Słońce również występuje w znaczeniu szczęście, dobrobyt. Nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyżre. Słońce to światło słoneczne, blask słoneczny, słońce kłuje w oczy, oślepia, słońce pada na coś, zalewa coś. Patrzeć pod słońce, podobnie jak proty słońca, oglądać coś pod słońce, przyglądać się czemuś. Właśnie i wtedy bardzo uważamy na słoneczne promienie. Dzisiejsze słowo dnia w audycji pół na pół to słońce. Teraz mrużymy oczka i rozpoczynamy muzyczną lekcję.
0: В ефірі Польське радіо для України, а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Музична лекція язика польського полеца ще вашій увазі. Лекція вакаційна.
0: Так, тривають літні для кого канікули, а для кого відпустки, то чому б не запропонувати нашим слухачам, подумали ми, літніх музичних уроків. Отак, щоб десь там засмагаючи, ловлячи сонце або здобуваючи гірські вершини, вони слухали пісні і вивчали нові слова.
1: Спеціально для вас, відповідаючи на запотребування społeczne, приготувалися пісеньки сонячне, морське і гурське.
0: Сьогодні пісня з цієї категорії сонячних пісень, її виконує, ну, справжнє сонечко, зірочка Анна Янтар, зірка, котра засяяла на музичному небо

0: схилі Польщі, але, на жаль, передчасно згасла.
1: Анна Янтар urodziła się 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu jako Anna Maria Schmetterling. Śpiewała w poznańskich kabaretach studenckich i teatrach poezji. Kiedy miała lat 17, zadebiutowała na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Kto wówczas wygrał? Oczywiście Maryla Rodowicz, ale Anna Jantar otrzymała wyróżnienie. Kiedy miała Anna lat 19, rozpoczęła swoją przygodę z zespołem Waganci, kierowanym przez kompozytora Jarosława Kukulskiego, z którym to Kukulskim rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
0: У 1972 році Анна Янтар почала сольну кар'єру, і вже тоді вона виступала під цим псевдонімом, під яким ми її знаємо, Анна Янтар. А перший хіт, найтрудніший перший крок, вона випустила у 1973-му, тобто рік після цього старту, в Ополі.
1: Aha, w Opolu. No popatrz, tak. Popatrz. Tyle słońca w całym mieście. To pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar, umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule z 1974 roku.
0: Tekst pieśni napisał Janusz Kondratowicz, a muzyku jej człowiek Jarosław Kukulski.
1: Utwór znalazł się również na ścieżce dźwiękowej filmów Białe Tango, Bal na dworze, Борцу в колушках oraz Jaskółka.
0: Це був справжній хіт, котрий включали і включають у свій репертуар польські співачки. І справді, ну, дуже багато кавер-версій ми чули і, певно, почуємо цієї пісні. І цю пісню переспівала теж Наталія Кукульська, донька Анни Янтар. Але повернімося ще трішечки до біографії артистки.
1: W 1976 roku przerwała pracę zawodową i urodziła córkę Natalię. Na estradę powróciła w 1977 roku z nowym repertuarem. Między innymi wydała trzeci album Zawsze gdzieś czeka ktoś. W roku 1975 Annę Jantar uznano za piosenkarkę roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskała rekordowy nakład 150 tysięcy. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że jest wielką gwiazdą, a ja jej menadżerem, który właściwie powinien spełniać wszelkie jej zachcianki, wspominał Jerzy Chrzanowski, impresario, artystki.
0: Tak, i on też w jednym z interwiu mówił, że po występu, po koncertu do garderobu Anny Jantar prosto wielkie czerwy stojali jej przychylników i przychylnic, i ona odpowiadała na każde zapytanie, podpisała кожен альбом і ніколи не поводила себе як така величезна зірка. А була такою.
1: Скромна, дуже мила, пристępna особа.
0: Анна Янтар загинула, і тому ми сказали, що її зірка передчасно згасла. Вона загинула 14 березня у 1980 році у катастрофі літака Іл-62 «Миколай Коперник». І цей літак повертався з Нью-Йорка. Він розбився неподалік Варшавського литовища Окенці. І в аварії тоді, крім Янтар, ну, взагалі всі 77 пасажирів і 10 членів екіпажу загинули. Кілька днів після цієї загибелі журналіст польського радіо Анджей Ярошевич зробив радіопередачу, присвячену Анні Янтар, і запросив усіх артистів, митців, композиторів, авторів текстів, котрі з нею співпрацювали, щоб вони поділилися спогадами. Ми вибрали спогад композитора Ромуальда Ліпка.
1: Mówił wówczas Romuald Lipko, tak, nagraliśmy tylko 3 utwory. Ten pierwszy, zatytułowany Nic nie może przecież wiecznie trwać, stał się wielkim przebojem. To była pierwsza piosenka, którą napisałem dla kogoś spoza budki suflera. I dodał muzyk, kiedy wydarzył się ten wypadek, my akurat kończyliśmy pracę nad utworem, do którego nagranie wokalne Ania Jantar zrobiła na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. Okazało się,

0: się, że była to jej ostatnia piosenka. Dziwne to uczucie, zgrywać utwór kogoś, kto już nie żyje.
1: A my сьогодні слухаємо одну з її перших пісень. Тиле сонця в цілому місті.

0: позитиву нам часом бракує.
1: Ну, прошу, jeżeli loża szyderców pół na pół pochwaliła zarówno warstwę tekstową, jak i warstwę muzyczną, to znaczy, że to naprawdę dobra piosenka i zasłużenie jest jednym z największych polskich przebojów wszechczasów.
0: Тому послухаємо ще раз.
1: Варто.
0: У прекрасному виконанні Анни Янтар.